Typ kuje, kuje. Hallå, du klipp on. Typ kuje, wszy. Hallå, bawolna. Typ grej po mnie.